0: rozpoczęły się w 2001 roku, gdy TVN24 stała się pierwszą informacyjną stacją telewizyjną w Polsce. W ramach obchodów stacja odwiedziła już wiele miejsc w kraju, w tym Siemiatycze, Kazimierz Dolny i Zakopane. Spektakl The Second Woman z udziałem Magdaleny Cieleckiej trwa 24 godziny i jest jednym z głównych wydarzeń tegorocznego Malta Festiwalu. Aktorka odgrywa tę samą scenę, w której interakcje z każdym z wybranych w castingu 100 mężczyzn wprowadzają różnorodną dynamikę. Kluczowe zdanie, które muszą wypowiedzieć mężczyźni, decyduje o przebiegu całego przedstawienia. Cielecka podkreśla, że to doświadczenie jest nie tylko wyzwaniem aktorskim, ale również testem wytrzymałości i emocji. Spektakl rozpoczął się w piątek o godzinie 18 i czerpie energię z miejsca oraz emocji wykonawców. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do wtorku do 11 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim zamknięto MOP Kruszowice. Równolegle do 18 trwają tam prace przy nawierzchni i odwodnieniu między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa. Do wtorku do 19 w województwie dolnośląskim rozbudowują rondo na skrzyżowaniu dróg DK35 i DK35A przy węźle Kobierzyce. Do wtorku do 21 w Tyńcu Małym na ulicy R. Komicza przy DK35A obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Do wtorku do 19 w województwie małopolskim remontują nawierzchnię i odwodnienie na DK94 między obwodnicą Tarnowa a Ładną. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policjant z legnickiej drogówki pomógł zapłakanemu chłopcu, który biegł wzdłuż ruchliwej drogi numer 333, po tym jak wsiadł do niewłaściwego autobusu i postanowił wrócić do domu pieszo. Dziecko było wystraszone i znajdowało się w niebezpiecznej sytuacji z powodu wysokiej temperatury oraz ruchu samochodów. Policjant zapewnił chłopcu bezpieczeństwo, a dodatkowy patrol został wezwany, aby bezpiecznie odwieziono dziecko do domu. Policja apeluje o szczególną ostrożność w upalne dni, zwracając uwagę na dzieci i osoby potrzebujące pomocy. Dziś o godzinie 16:35 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zasłabnięciu 24-letniego mężczyzny nad zalewem w Jutrosinie w województwie wielkopolskim. Na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny, mieszkańca powiatu krotoszyńskiego. Służby nie podały przyczyny tragedii, jednak w związku z panującymi upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomina o zasadach bezpieczeństwa, takich jak unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz odpowiednie nawodnienie organizmu. Prokuratura bada okoliczności śmierci 45-letniego pacjenta, który trafił na szpitalny oddział ratunkowy w Radomiu ze zwichniętym barkiem. Mężczyzna zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a sprawa ujawniona została dzięki anonimowemu zawiadomieniu ratowników medycznych. Prokuratura planuje powołanie zespołu biegłych, aby ocenić, czy procedury medyczne zastosowane w szpitalu były zgodne z zasadami sztuki medycznej. Śledczy przesłuchują personel oraz zbierają dokumentację medyczną, ponieważ z uwagi na kremację ciała niemożliwe jest przeprowadzenie sekcji zwłok. Aleksandar Vučić ogłosił, że w najbliższych tygodniach ustąpi z urzędu prezydenta Serbii. Podczas prorządowego wiecu w Belgradzie prezydent zaznaczył, że planowane są wcześniejsze wybory prezydenckie oraz parlamentarne. Vučić już w czerwcu sugerował, że zrezygnuje w ciągu 3 lub 4 miesięcy, a także rozważa ubieganie się o urząd premiera. Protestujący studenci od maja 2025 roku domagają się przedterminowych wyborów w odpowiedzi na tragedię, która miała miejsce w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku, kiedy to w wyniku zawalenia się dachu budynku zginęło 16 osób. Na początku roku studenci zebrali niemal 400 tysięcy podpisów pod apelem o rozpisanie przedterminowych wyborów. Rekordowe upały dotknęły Czechy i Niemcy, gdzie w Doksanach temperatura osiągnęła 40 stopni 6 Celsjusza, a w Drewic 41 stopni 15 dziesiątych. W Niemczech odnotowano również, że na autostradzie A2 pod Berlinem pękł beton, co skutkuje zamknięciem trasy i objazdami. Deutsche Bahn oraz inni przewoźnicy kolejowi odwołują część połączeń z powodu deformacji torów, co stwarza ryzyko poważnych awarii. Meteorolodzy przewidują dalszy wzrost temperatur oraz możliwość wystąpienia gwałtownych burz w nadchodzących dniach. Władze apelują o ostrożność i ograniczenie podróży w najgorętszych godzinach dnia. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Sojusz Pięciorga Oczu oskarżył Chiny o działania szpiegowskie na platformach internetowych, podkreślając potwierdzone przez agencje wywiadowcze informacje o rekrutacji przez internet. Chińska rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mao Nin, odrzuciła te zarzuty, określając je jako ironiczną hipokryzję ze strony Sojuszu, który sam angażuje się w globalne szpiegostwo. Sojusz Pięciorga Oczu, w skład którego wchodzą tajne służby Stany Zjednoczone, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, ma historię sięgającą lat 40. XX wieku. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim trwa pożar hali produkcyjnej, która jest w całości objęta ogniem. W trakcie ewakuacji ranna została jedna osoba, która trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia skierowano 18 zastępów Straży Pożarnej oraz grupę chemiczną z Krakowa, która monitoruje jakość powietrza. Mieszkańcy informują o słyszanych odgłosach wybuchów. Służby ratunkowe pracują na miejscu, aby opanować sytuację. Donald Trump wprowadza nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, które ograniczają rozwój branży w Stanach Zjednoczonych. CEO budzi niepokój wśród przedstawicieli firm takich jak Anthropic i OpenAI. Obowiązujące restrykcje paraliżują innowacje, a eksperci apelują o jasne zasady, aby uniknąć nieprzewidywalnych decyzji rządowych. Rząd planuje dobrowolny system oceny modeli AI, jednak obecny chaos hamuje postęp w tej dziedzinie. Administracja Trumpa jest świadoma potrzeby szybkiego wprowadzenia przejrzystych zasad, aby utrzymać dominującą pozycję Stany Zjednoczone w światowym wyścigu technologicznym. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zasugerował reset w relacjach polsko-ukraińskich, wskazując na potrzebę przemyślenia wzajemnych stosunków w kontekście niedawnych napięć. Podczas konferencji w Gdańsku krytycznie ocenił decyzję Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z formacji wojskowych, apelując o rozważenie takich gestów. Czarzasty podkreślił, że interes narodowy Polski oraz obrona praw rolników powinny być priorytetem w relacjach z Ukrainą. Zwrócił również uwagę na konieczność współpracy wojskowej i gospodarczej, aby polskie firmy mogły aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowego pojazdu w województwie warmińsko-mazurskim. Ciężarówka marki Star zjechała z drogi, uderzyła w drzewo i przewróciła się na bok. Obaj żołnierze doznali obrażeń rąk i nóg, a jeden z nich został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego, natomiast drugiego ewakuował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia żandarmeria wojskowa, a na miejscu pracowali również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Źródła wywiadowcze dwóch państw, Sojusz Północnoatlantycki, ostrzegają, że Rosja planuje prowokacje w krajach bałtyckich oraz w Polsce, mające na celu przetestowanie spójności sojuszu. Działania te mogą obejmować ataki hybrydowe, takie jak użycie rakiet i dronów, w odpowiedzi na presję ze strony Ukrainy. W obliczu tych zagrożeń, wschodnia flanka Sojusz Północnoatlantycki przygotowuje się do wspólnej reakcji. Eksperci zauważają, że obecne ostrzeżenia są mniej szczegółowe niż te sprzed inwazji w 2022 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził Iranowi, że jeśli kraj ten nie zaprzestanie naruszania porozumienia o zawieszeniu broni, to Stany Zjednoczone wznowią działania militarne, a Iran przestanie istnieć. Oświadczenie Trumpa pojawiło się po amerykańskich atakach na irańskie magazyny rakiet i dronów, które były odpowiedzią na irańskie agresywne działania wobec statków handlowych. Iran, zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ogłosił, że statki muszą korzystać z ustalonych przez niego szlaków. Dalsze działania ze strony Stanów Zjednoczonych zależą od reakcji Iranu na te ostrzeżenia. W Polsce prognozy przewidują lokalne temperatury sięgające nawet 42 stopni Celsjusza, co prowadzi do zwiększonego obciążenia szpitali. Władze w miastach takich jak Poznań i Warszawa wprowadzają środki zaradcze, w tym instalacje dystrybutorów wody pitnej oraz polewanie ulic w celu obniżenia temperatury. Rekordowe pomiary temperatury odnotowano także w Czechach, gdzie wyniosła 40,6 stopni, oraz w Niemczech, gdzie osiągnęła 41,15 stopni. W związku z upałami wzrosła liczba interwencji medycznych, w tym przypadków omdleń, a Donald Tusk apeluje o ostrożność, szczególnie w przypadku osób starszych i dzieci. Na Słowacji zdecydowano o obniżeniu prędkości pociągów, a Paryż zwrócił się do supermarketów o przekazywanie lodu dla strażaków. Przywódca Hezbollahu, Najem Kassem, odrzucił podpisane w Waszyngtonie ramowe porozumienie między Izraelem a Libanem, nazywając je nieważnym oraz upokarzającym i haniebnym. Kassem ocenił, że umowa stanowi porzucenie suwerenności Libanu i określił ją jako poważny błąd ze strony władz w Bejrucie. Dodał, że porozumienie powinno zostać zastąpione przez umowę irańsko-amerykańską. Wcześniej przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali trójstronne porozumienie, które przewiduje m.in. wycofanie armii izraelskiej z niektórych obszarów Libanu. Kassem wezwał rząd libański do pokuty za działania, które, jego zdaniem, rujnują kraj. Na torze wyścigów konnych na Służewcu odwołano sobotnie i niedzielne wyścigi z powodu fali upałów, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii tego toru. Decyzję podjęto na wniosek komisji technicznej, a organizatorzy wyjaśnili, że priorytetem jest bezpieczeństwo koni, jeźdźców oraz osób zaangażowanych w organizację. W sobotę miało się odbyć 8 gonitw, w tym memoriał Henryka Stermacha, a na niedzielę zaplanowano 10 wyścigów, w tym nagrodę próbną dla 2-letnich koni hodowli krajowej. Wszelkie informacje o kolejnych decyzjach będą komunikowane na bieżąco. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii na nieformalnym szczycie w Juracie na Helu, gdzie omawiano wspólne stanowiska przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze. Dyskusje skupiły się na priorytetach współpracy regionalnej oraz bezpieczeństwie basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego. Poruszono także kluczowe kwestie relacji transatlantyckich. Prezydenci aktywnie uczestniczą w dyskusjach w ramach formatów bukareszteńskiej 9 i inicjatywy Trójmorza. Czerwiec 1956 roku w Poznaniu był czasem dramatycznego zrywu przeciwko komunistycznej władzy, który profesor Paweł Machcewicz określa jako najbardziej radykalny protest społeczny w historii Polski Ludowej. W atmosferze napięcia po tajnym referacie Nikity Chruszczowa robotnicy z zakładów Cegielskiego domagali się podwyżek, CO przerodziło się w masowe protesty z hasłami politycznymi. Demonstracje przekształciły się w walki z milicją i wojskiem, a uczestnicy zdobyli broń, co czyniło te wydarzenia unikalnymi. Władze partyjne ostatecznie brutalnie stłumiły bunt. CO doprowadziło do wielu ofiar i zakończyło okres rozwoju ruchów protestacyjnych w Polsce. W Rzeszowie 28 czerwca 2026 roku prognoza przewiduje wysoką temperaturę wynoszącą 39 stopni Celsjusza z odczuwalną temperaturą 40 stopni. Zachmurzenie ma wynieść 17%, a wiatr będzie wiał z prędkością 13 metrów na sekundę. Słońce wzejdzie o godzinie 4:25 i zajdzie o 20:45. W kolejnych dniach przewidywana jest utrzymująca się wysoka temperatura, która spadnie do 23 stopni Celsjusza. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na irańskie cele w odpowiedzi na agresję Iranu wobec żeglugi handlowej, w tym ostrzał statku handlowego. W wyniku tych działań amerykańskie samoloty wojskowe uderzyły w irańską infrastrukturę wojskową, w tym magazyny dronów oraz obiekty obrony powietrznej. Po atakach z Iranu na Kuwejt i Bahrajn, tamtejsze siły zbrojne ogłosiły alarmy przeciwlotnicze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził, że jeśli sytuacja się nie poprawi, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ed Devans podkreślił, że odpowiedzią na przemoc będzie przemoc. Pociąg Intercity 35104 Małopolska zatrzymał się na około 2 godziny w Małopolsce z powodu awarii i wysokich temperatur. W wyniku upałów, sięgających nawet 42 stopnie Celsjusza, niektórzy pasażerowie doświadczyli omdlenia, a niektórzy wychodzili na tory. Na pokładzie znajdowało się około 600 osób, którym służby dostarczały wodę. Opóźnienie pociągu wynosiło nawet 188 minut. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do wtorku do 11 w województwie podkarpackim na 4 zamknięty jest MOP Chruszowice między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa. Do wtorku do 18 na odcinku aż do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do wtorku do 19 w województwie dolnośląskim na DK35 trwa rozbudowa ronda u zbiegu z DK35A oraz łącznikiem węzła Kobierzyce drogi S8. Do wtorku do 19 w województwie małopolskim na DK94 remontują nawierzchnię i odwodnienie na odcinku obwodnicy Tarnowa do Ładnej. Do wtorku do 21 w Tyńcu Małym na ulicy R. Komicza przy DK35A obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dzisiaj, 28 czerwca 2026 roku, sklepy będą otwarte z powodu niedzieli handlowej. To już trzecia niedziela handlowa w tym roku, a kolejna zaplanowana jest dopiero na 30 sierpnia. W grudniu odbędą się trzy niedziele handlowe przed świętami, 6, 13 i 20. Złamanie zakazu handlu w niedzielę może skutkować karą od 1000 do 100 tysięcy złotych. Zakaz dotyczy wielu działalności, jednak wyjątki stanowią cukiernie, kwiaciarnie oraz stacje paliw. Doktor pułkownik Emil Jędrzejewski, były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie, oskarża swojego byłego współpracownika o błędy medyczne prowadzące do śmierci pacjentów. Jędrzejewski, który wcześniej działał jako anonimowy informator, ujawniając się w Kanale Zero, nie złożył jednak zeznań przed prokuraturą. W kontekście politycznym Jarosław Kaczyński planuje zmiany w strategii Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystując sytuację w szpitalu oraz rosnące antyukraińskie nastroje w Polsce. Mateusz Morawiecki organizuje zjazd swojej przyszłej partii, co może wskazywać na dalsze podziały w polskiej prawicy. Wojska Stanów Zjednoczonych przeprowadziły ataki rakietowe na cele w Iranie. CO wywołało odwet ze strony irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, która zaatakowała bazy Stany Zjednoczone w Kuwejcie i Bahrajnie. Kuwejt ogłosił alarm przeciwlotniczy w związku z tymi atakami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział kontynuację działań militarnych, jeśli Iran nie zmieni swojego zachowania. W Juracie trwa nieformalny szczyt prezydentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który dotyczy między innymi kwestii Sojuszem Północnoatlantyckim. Irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ataki na amerykańskie bazy w Bahrajnie i Kuwejcie, niszcząc 8 ważnych obiektów infrastruktury. Działania te są odpowiedzią na wcześniejsze uderzenia Stanów Zjednoczonych, które zarzucają Teheranowi naruszenie zawieszenia broni. Irańska formacja ostrzegła, że wszelkie wrogie ataki będą spotykały się z bezwzględną odpowiedzią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu ogłosiło alarmy przeciwlotnicze w związku z zagrożeniem. Władze Kuwejtu potwierdziły, że ich obrona powietrzna reaguje na ataki rakietowe i dronowe. W Polsce odnotowano rekordową temperaturę w czerwcu, wynoszącą 38,9 stopni Celsjusza, zmierzoną w Słubicach, co stanowi nowy rekord dla tego miesiąca. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na Iran w odpowiedzi na irańską agresję wobec żeglugi handlowej. CO spotkało się z odwetowymi atakami irańskich dronów i pocisków w Kuwejcie i Bahrajnie. W Mszanie Dolnej doszło do pożaru hali produkcyjnej, który został opanowany przez straż pożarną. Sąd okręgowy w Rzeszowie utrzymał tymczasowy areszt dla patomorfolożki podejrzanej o zakopanie odpadów medycznych, a jej obrończyni nie uzyskała zgody na zastosowanie środków wolnościowych. Kobiecie grozi do 12 lat pozbawienia wolności. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
2: Really good music.

0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.
1: Sometimes I feel like waterfall. Water runs deep.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do wtorku do 11 na autostradzie A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa kierowcy nie skorzystają z MOP Chruszowice. Do wtorku do 19 w województwie dolnośląskim na rondzie łączącym DK35 z DK35A oraz z łącznikiem węzła Kobierzyce trwa rozbudowa. Do wtorku do 19 w województwie małopolskim na DK94 między obwodnicą Tarnowa a Ładną ekipy remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W sobotę po południu na warszawskiej Białołęce doszło do eksplozji 10-kilogramowej butli z gazem, która znajdowała się przy grillu na balkonie jednego z mieszkań. Siła wybuchu uszkodziła konstrukcję balkonu oraz spowodowała zniszczenia w sąsiednim budynku, w tym wypadnięcie szyby. Na miejsce zdarzenia przybyły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy wskazali, że przyczyną wybuchu był upał, dlatego apelują o przechowywanie butli gazowych w cieniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałem, który w Polsce może osiągnąć nawet ponad 40 stopni Celsjusza. W związku z tym na terenie całego kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej trzeciego, najwyższego stopnia. Eksperci zalecają unikanie przebywania na słońcu oraz aktywności fizycznej, a także dbanie o nawodnienie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci oraz zwierzęta, aby nie narażać ich na udar cieplny i odwodnienie. Alert RCB jest wciąż aktywny, a komunikaty będą wysyłane do osób znajdujących się w obszarach zagrożonych. 50-letni obywatel Polski zmarł podczas pracy w gospodarstwie w Zanybiek w Belgii. Mężczyzna zasłabł w piątek, a mimo wezwania służb ratunkowych i podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na okoliczności śmierci, inspektorat pracy w Gandawie został poinformowany o zdarzeniu. Biegły sądowy prowadzi śledztwo, a jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury, ponieważ Belgia doświadcza fali upałów. Mateusz Morawiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ujawnia swoje oświadczenie majątkowe, w którym zadeklarował niemal 4 miliony złotych w obligacjach oraz wartościowe nieruchomości, w tym kilka domów i mieszkań. Wartość jego zestawów mebli wynosi około 295 tysięcy złotych, a środki pieniężne to około 211 tysięcy złotych. Morawiecki wymienia również pożyczkę dla siostry na kwotę 300 tysięcy złotych oraz darowizny dla organizacji wspierających osoby w trudnej sytuacji. Dodatkowo w ostatnim roku osiągnął dochody z diety parlamentarnej oraz dodatkowego uposażenia w wysokości około 171 tysięcy złotych. Oświadczenie majątkowe zostało opublikowane na stronie Sejmu. Aleksandr Łunin, były dowódca rosyjskiego batalionu ochotniczego Sudopłatowa, zniknął po opublikowaniu wideo, w którym groził buntem przeciwko Władimirowi Putinowi, oskarżając dowódców wojskowych o torturowanie żołnierzy. Po przyjeździe do Moskwy jego żona straciła z nim kontakt, a w ich domu przeprowadzono przeszukanie. Łunin został aresztowany na 11 dni za wykroczenia administracyjne, jednak szczegóły zarzutów nie są znane. Jego żona potwierdziła, że mąż czuje się dobrze, ale prosiła o powstrzymanie się od publikacji informacji na jego temat. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 na DK9 między miejsce Piastowe a Barwinkiem przy granicy państwa kierowcy napotkają utrudnienia. Równolegle do wtorku do 11 na A4 od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty pozostaje MOP Chruszowice. Do wtorku do 19 na DK35 przy rondzie na skrzyżowaniu z DK35A oraz łącznikiem węzła Kobierzyce trwa rozbudowa ronda. Do wtorku do 19 na DK94 na odcinku obwodnicy Tarnowa do Ładnej remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Poznaniu trwają uroczystości z okazji 70. rocznicy krwawo stłumionego zrywu robotniczego z 1956 roku. Uroczystości rozpoczęły się przed bramą zakładów H. Cegielski, skąd wyruszyli protestujący robotnicy. W obchodach bierze udział prezydent Karol Nawrocki oraz liderzy kilku europejskich krajów. Główna część obchodów została przeniesiona do auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z powodu ekstremalnych upałów. W programie przewidziano m.in. złożenie kwiatów i msze święte. W Mszczonowie na Mazowszu wybuchł pożar w zakładzie gospodarki odpadami, który objął halę o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Na miejscu interweniują liczne zastępy straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemicznego. Gęsty dym nie kieruje się w stronę miasta, CO ogranicza zagrożenie dla mieszkańców. Akcja gaśnicza trwa, a dogaszanie pożaru może potrwać kilka godzin. Polska 2050 prowadzi rozmowy z Pałacem Prezydenckim na temat regulacji rynku kryptoaktywów. Po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniewem Boguckim, uzgodniono zmiany, które mają uwzględniać oczekiwania prezydenta. Wśród proponowanych poprawek znajduje się skrócenie okresu blokady rachunku przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz obniżenie opłat za emisję tokenów. Strona Polska 2050 czeka teraz na odpowiedź ze strony prezydenckiej po przesłaniu kompromisowej wersji projektu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla wielu województw, w tym lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Burze mogą przynieść bardzo silne opady deszczu, sięgające od 20 do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia wejdą w życie najwcześniej w niedzielę o godzinie 15 i będą obowiązywać do poniedziałku do godziny 6. Dodatkowo, w północnej części kraju prognozowane są upały, z temperaturą dochodzącą od 30 do 37 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność, sugerując unikanie przebywania na słońcu oraz regularne nawadnianie organizmu. Donald Trump zaprezentował wzór okolicznościowej wersji amerykańskiego paszportu, na którym znajduje się jego podobizna. Dokument, nazwany patriotycznym paszportem, został opublikowany na platformie Truth Social i opatrzony podpisem prezydenta. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych potwierdził, że nowy paszport oddaje hołd prezydentowi oraz ojcom założycielom Stany Zjednoczone. Amerykanie będą mogli ubiegać się o paszporty z Trumpem od 6 lipca, do wyczerpania zapasów, a przygotowano 40 tysięcy egzemplarzy tej edycji. Projekt wpisuje się w działania administracji Trumpa, które obejmują umieszczanie jego wizerunku na nieruchomościach federalnych oraz programach rządowych. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Iran zagroził całkowitym wstrzymaniem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w odpowiedzi na amerykańskie ataki. Irańskie siły zaatakowały amerykańskie obiekty w Bahrajnie i Kuwejcie, co spotkało się z potępieniem tamtejszych rządów, a uszkodzenia dotknęły również budynków mieszkalnych. W związku z sytuacją Bahrajn zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Iran potwierdził także wystrzelenie rakiet i dronów w stronę amerykańskich obiektów wojskowych. W odpowiedzi prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł, że Iran przestanie istnieć, jeśli dojdzie do dalszych działań wojskowych. Polska przeżywa jedną z największych fal upałów w historii, z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Chłodzenie zacznie się od początku przyszłego tygodnia, a wyraźny spadek temperatury przewidywany jest od czwartku, kiedy to w całym kraju nastąpi odpoczynek od gorąca. W nadchodzących dniach na wschodzie i w centrum temperatury mogą wynosić od 31 do 39 stopni Celsjusza, z możliwością wystąpienia silnych burz. W drugiej połowie tygodnia prognozowane są temperatury od 18 do 27 stopni Celsjusza, a miejscami w ciągu dnia może być nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Alternatywa dla Niemiec, AfD, może zdobyć władzę w Saksonii-Anhalcie, osiągając poparcie powyżej 40% w zbliżających się wyborach regionalnych. Potencjalny premier AfD, Ulrich Siegmund, zyskuje uznanie wśród młodszych wyborców, obiecując stare, dobre, bezpieczne Niemcy. Program partii zawiera kontrowersyjne postulaty, takie jak deportacja uchodźców oraz zniesienie sankcji wobec Rosji. W obliczu rosnącej popularności AfD, inne partie polityczne w Niemczech borykają się z kryzysem i niepewnością przed nadchodzącymi wyborami. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Sławiańsku nad Kubaniem, wywołując potężny pożar na terenie zakładu. Władze lokalne potwierdziły atak, który miał miejsce w Rosji, w kraju krasnodarskim. Rafineria Sławiańsk Eko jest jednym z największych obiektów tego typu w Rosji, odpowiedzialnym za około 9% przerobu ropy w regionie. Rosyjskie źródła twierdzą, że pożar był spowodowany odłamkami zestrzelonego drona. Uderzenie w rafinerię może znacząco wpłynąć na rosyjskie możliwości eksportowe paliw przez Morze Czarne. Mateusz Morawiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ujawnia swoje oświadczenie majątkowe, w którym zadeklarował niemal 4 miliony złotych w obligacjach oraz wartościowe nieruchomości, w tym kilka domów i mieszkań. Wartość jego mebli szacowana jest na około 295 tysięcy złotych, a środki pieniężne wynoszą około 211 tysięcy złotych. Morawiecki wskazał również na pożyczkę dla siostry w wysokości 300 tysięcy złotych oraz darowizny dla organizacji wspierających osoby w trudnej sytuacji. Dochody z diety parlamentarnej oraz dodatkowego uposażenia wyniosły około 171 tysięcy złotych. Oświadczenie zostało opublikowane na stronie Sejmu. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Bułgaria, która przyjęła euro 1 stycznia 2026 roku, odnotowała znaczący wzrost cen, co sprawiło, że wakacje w tym kraju stały się droższe o około 30%. Polacy, którzy niedawno wrócili z urlopu nad Morzem Czarnym, zauważają, że czasy tanich wakacji w Bułgarii dobiegły końca. W 2023 roku kraj ten odwiedziło 250 tysięcy Polaków, a w 2025 roku liczba ta wzrosła do 510 tysięcy. Brak nowych inwestycji w sektorze turystycznym oraz zmiana podejścia do klientów mogą wpłynąć na dalszą atrakcyjność Bułgarii jako miejsca wakacyjnego. W związku z nadchodzącymi upałami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi temperaturami w Polsce. Aby obniżyć temperaturę w domu bez klimatyzacji, można przygotować prosty system chłodzenia z użyciem plastikowej butelki, wentylatora i wody. Butelkę należy napełnić wodą, zamrozić, a następnie umieścić przed wentylatorem, co pozwoli na odczucie ulgi w gorące dni. Dodatkowo warto zasłaniać okna oraz wietrzyć mieszkanie w chłodniejszych porach dnia. Irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ataki na amerykańskie bazy w Bahrajnie i Kuwejcie, niszcząc 8 ważnych obiektów infrastruktury. Po tych działaniach Donald Trump zagroził, że jeśli Stany Zjednoczone zostaną do tego zmuszone, Iran przestanie istnieć. W odpowiedzi na ataki dowództwo irańskiej formacji ostrzegło, że wszelkie agresywne działania spotkają się z bezwzględną odpowiedzią kuwecka. Armia potwierdziła, że obrona powietrzna reaguje na wrogie ataki rakietowe i dronowe, a w Bahrajnie uruchomiono alarmy przeciwlotnicze. Minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Elmedin Konakowicz ostrzegł przed poważnym kryzysem geopolitycznym w swoim kraju, który jest napędzany przez silne rosyjskie wpływy na politykę wewnętrzną. Podkreślił, że polityka separatystyczna lidera największej partii bośniackich Serbów, Milorada Dodika, blokuje europejskie aspiracje Bośni i Hercegowiny oraz reformy potrzebne do zbliżenia do Unii Europejskiej. Dodik, określany przez Konakowicza jako kluczowe narzędzie rosyjskich wpływów, odbył 8 spotkań z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w ciągu ostatnich półtora roku. Minister zaapelował do społeczności międzynarodowej o większą czujność wobec prób destabilizacji państwa oraz regionu. Dodał, że Bośnia i Hercegowina musi stale zachowywać czujność, aby chronić swoją suwerenność i integralność terytorialną. W Tczewie podczas koncertów z okazji Sobótek Tczewskich doszło do incydentu, w którym ktoś rozpylił gaz pieprzowy w tłumie. W wyniku tego zdarzenia ucierpiało 12 osób, jednak obrażenia nie były poważne i nikt nie wymagał hospitalizacji. Władze miasta zdecydowały o rozwiązaniu imprezy, a prezydent Tczewa, Łukasz Brzątkowski, wyraził rozczarowanie sytuacją, podkreślając, że zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. Policja zatrzymała 2 podejrzanych, w tym 19-letniego mężczyznę oraz 17-letniego, który po przesłuchaniu został przekazany rodzinie. Śledczy prowadzą dalsze czynności wyjaśniające i ustalają, czy w incydencie brały udział inne osoby. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Mieszkanka Katowic zgłosiła Straży Miejskiej, że nad stawem Maroko zauważyła półmetrowego krokodyla, który się poruszał. Po przybyciu na miejsce patrolu okazało się, że nie stanowi on zagrożenia, ponieważ był wykonany z gumy i prawdopodobnie służył jako zabawka dla dzieci. Ruchy, które zaniepokoiły zgłaszającą, były najpewniej wynikiem porannych podmuchów wiatru. Strażnicy nazwali gumowego osobnika katowickim potworem z Loch Ness i podziękowali kobiecie za jej czujność. Zaginęła 16-letnia Katarzyna Lech, która ostatni raz była widziana w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, w towarzystwie dwóch mężczyzn. Dziewczyna wyszła z domu 24 czerwca i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu, a rysopis zaginionej to wzrost 180 cm, szczupła budowa ciała, długie ciemne blond włosy oraz blizny na lewym nadgarstku. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną koszulkę na ramionczkach, beżowe spodnie i białe buty Nike. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozmowy dotyczące stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce nabierają tempa. Po pozytywnej odpowiedzi od szefa Pentagonu, polski rząd kontynuuje starania o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. Decyzja o powstaniu bazy może zapaść w ciągu kilku miesięcy, a jej budowa potrwa dłużej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie w formule rotacyjnej. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Stanisław Wziątek wskazał na zachodnią część kraju, szczególnie Szczecin, jako potencjalną lokalizację stałej bazy. W wyniku wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich z poparzeniami ciała znajduje się na zewnątrz i otrzymuje pomoc od ratowników. Natomiast druga osoba jest uwięziona pod gruzami, z którą strażacy mają kontakt. Trwa akcja ratunkowa, w którą angażują się specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Poznania i Łodzi. Policja będzie wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia. Polska zmaga się z falą upałów, a temperatura powietrza rośnie z godziny na godzinę. Już o godzinie 8 w Słubicach odnotowano 30 stopni Celsjusza, a w Mirosławcu 30 stopni. O godzinie 10 w Legnicy temperatura wzrosła do 34,9 stopnia Celsjusza, a o godzinie 11 w Zielonej Górze osiągnęła 36,7 stopnia. W sobotę w Słubicach zarejestrowano najwyższą temperaturę czerwca, wynoszącą 38,9 stopnia, co może zostać pobite w niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed zagrożeniem dla zdrowia związanym z upałami. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio, music and memories. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Upały w Niemczech powodują poważne uszkodzenia nawierzchni autostrad, zwłaszcza na A2 w Brandenburgii, gdzie całkowite zamknięcie drogi między Jesar a Wolin prowadzi do znacznych opóźnień w ruchu. Temperatura osiąga 36 stopni Celsjusza, co skutkuje korkami trwającymi wiele godzin. Prace naprawcze są już w toku, jednak dodatkowe uszkodzenia mogą opóźnić otwarcie drogi. Ministerstwo Infrastruktury apeluje do kierowców o ostrożność, zwłaszcza w przypadku pojazdów ciężarowych. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck wskazuje na rosnącą siłę skrajnych partii, takich jak Alternatywa dla Niemiec, AfD, jako wynik braku zdecydowanego przywództwa oraz poczucia wykorzenienia, szczególnie na wschodzie kraju. Gauck podkreśla, że rząd Friedricha Merza planuje wprowadzenie reform. Jednak wymaga to odwagi do przedstawienia społeczeństwu koniecznych wyrzeczeń. Zwraca uwagę na różnice w postawach wyborców z różnych regionów Niemiec i apeluje o unikanie generalizacji wobec wyborców AfD. Zauważa także, że Niemcy powinny zwiększyć inwestycje w obronność w obliczu globalnych zagrożeń. Od 24 czerwca we Francji odnotowano około 1000 dodatkowych zgonów w wyniku fali upałów, która jest uznawana za najgorszą w Europie Zachodniej. Najwyższy wzrost zgonów wystąpił w regionach objętych czerwonym alertem, a 85% ofiar to osoby powyżej 65 roku życia. Francuska Krajowa Agencja Zdrowia wskazuje, że wzrost dotyczy wszystkich grup wiekowych. CEO podkreśla poważne skutki fal upałów dla całej populacji. W weekend wprowadzono zmiany w organizacji wydarzeń, aby uniknąć przeciążenia szpitali. Fala upałów, która od wielu dni panuje w Polsce, powoduje szybki wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Niskie stany wód odnotowano na 63% wodowskazów, a szczególnie wysokie ryzyko pożaru występuje na Lubelszczyźnie i Mazowszu, w tym w Warszawie. Ekstremalne zagrożenie oznacza, że ogień może się szybko rozprzestrzeniać nawet od niewielkiego niedopałka. Oczekiwane są krótkotrwałe ulewy, jednak nie przyniosą one trwałej poprawy sytuacji hydrologicznej. W polskich lasach zbieracze grzybów cieszą się z udanych zbiorów. W koszykach lądują borowiki, kurki i koźlarze. Obecna fala upałów przesusza lasy, jednak prognozy przewidują opady deszczu na początku lipca, co może sprzyjać dalszemu wzrostowi grzybów. Najwięcej doniesień o zbiorach pochodzi z Mazowsza, Śląska, Małopolski i Wielkopolski, gdzie grzybiarze zdołali zebrać znaczące ilości. Po opadach spodziewane jest ożywienie w tradycyjnych regionach grzybowych, takich jak Mazury, Bory Tucholskie czy Puszcza Białowieska. Grzybom sprzyjają wilgotne lasy mieszane i iglaste, a ich zbieranie wymaga znajomości drzew w symbiozie z grzybnią. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Wynagrodzenia tracą impet. Rośnie ilość pieniędzy w obiegu. Rynek pracy w dobrej kondycji. Polacy przygotowują się na droższe wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, kto jest gospodarzem Mundialu 2026. Poprawna odpowiedź to Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. A najszybciej nadesłał ją pan Jerzy Orzechowski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Poniedziałek. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosło nieco ponad 9173 zł. To oznacza, że w ujęciu rocznym pensje nominalnie wzrosły o 5,8%. Jednak w stosunku do kwietnia przeciętna wypłata skurczyła się o 3,8%. Wzrost wynagrodzeń na podobnym jak w maju poziomie powinien utrzymać się do końca roku. W ubiegłym miesiącu szczególnie ciekawie wypadła jedna branża, komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
1: Na uwagę zasługuje sytuacja w górnictwie po bardzo zmiennych odczytach z marca i kwietnia, głównie związanych z tym, że górnictwo pracuje w oparciu o premie kwartalne roczne. Mamy wreszcie uspokojenie sytuacji i wynagrodzenia w tej branży wzrosły o 2,3% w skali roku.
0: Pensje nadal najszybciej rosną w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej w sektorze IT, najwolniej zaś w administrowaniu i działalności wspierającej. Za nami debiut Kevina Warsha w roli przewodniczącego amerykańskiego Fedu. Choć stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały bez zmian, nowy szef zafundował rynkom jastrzębi reset, zapowiadając walkę z inflacją jako główny cel. Mówi Michał Tekliński, analityk Gold Saver i Golden Mark.
2: Kevin Warsh zapowiedział, że cel inflacyjny 2%, który jest w tej chwili dosyć odległy, jeśli chodzi o poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych, jest celem, który Fed będzie chciał osiągnąć. W związku z tym możliwe są różnego rodzaju kroki w tym kierunku, między innymi również podwyższenie stóp procentowych, bo tak większość członków Fedu się spodziewa, że w tym roku jeszcze trzeba będzie podnieść stopy procentowe. To spowodowało, że złoto rzeczywiście zanurkowało.
0: Teraz wiele będzie zależeć od sytuacji geopolitycznej. Banki centralne nadal kupują złoto. Najnowsza ankieta Światowej Rady Złota wskazuje, że aż 89% z nich przewiduje wzrost globalnych rezerw złota w ciągu roku, a 45% chce zwiększyć własne zapasy. W maju 2026 roku po polskiej gospodarce krążyło 2 852,3 miliarda złotych, informuje Narodowy Bank Polski. W ciągu roku ilość pieniędzy w gospodarce, czyli gotówki i różnych form oszczędności, wzrosła aż o 282 miliardy złotych, a w porównaniu miesiąc do miesiąca o 18,7 miliarda złotych więcej. Najszybciej przybywało gotówki. Jej wartość wzrosła do 496 miliardów złotych, czyli o blisko 15% rok do roku. Bardzo wysoki wzrost nastąpił także w depozytach bankowych. Z danych NBP wynika, że Polacy mieli na rachunkach na koniec maja już około 1 100 000 000 zł, a firmy ponad 360 miliardów. W obu przypadkach w ciągu roku oszczędności te wzrosły o ponad 12%. A jak wylicza Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, na kontach trzymamy równowartość wszystkich mieszkań z Warszawy, Krakowa i Torunia.
3: Z przygotowanych szacunków wynika, że za pieniądze zgromadzone w bankach moglibyśmy kupić wszystkie mieszkania i domy istniejące w stolicy i jeszcze zostałyby środki na wykup całego Krakowa i Torunia. Podchodząc do sprawy trochę inaczej, za pieniądze trzymane na rachunkach moglibyśmy kupić około połowę domów i mieszkań istniejących w 18 miastach wojewódzkich.
0: Mówimy zatem o ponad 2 milionach nieruchomości, w których na co dzień mieszkają co najmniej 3 do 4 milionów osób. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju bieżącego roku 5,9% wobec 6% miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego, podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tysiąca osób bezrobotnych. To o 18,4 tysiąca osób mniej niż w kwietniu, lecz o ponad 133 tysiące osób więcej niż w maju 2025 roku. Wciąż widoczne są różnice na rynku pracy w poszczególnych regionach. Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim 9,4%, najmniej z kolei w wielkopolskim 3,7%.

0: z Personal Service.
1: Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia.
0: I tak doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie, kamieniarze do 25 tysięcy, a mechanicy samochodowi do 23 tysięcy złotych. W wielu przypadkach są to wynagrodzenia wyższe niż oferowane na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia. Do sprzedaży trafiła wyjątkowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego. Srebrna 20-złotówka upamiętniająca 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 ma nietypowy prostokątny kształt. Na rewersie widać robotników z transparentem "Chcemy chleba" oraz czołg, a na awersie tramwajarki z flagą i orła. Moneta upamiętnia pierwszy w PRL-u strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce pod koniec czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa. W wyniku walk zginęło co najmniej 58 osób, setki zostały ranne, a ponad 1000 zatrzymano. Monetę można kupić w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner za 610 zł. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
0: Z najnowszego raportu Netbank wynika, że choć liczba umów do bankowości internetowej wzrosła względem poprzedniego kwartału o 1% do 46 milionów, to ubywa jej aktywnych użytkowników. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, skąd te zmiany i co oznaczają.
3: W bankowości elektronicznej obserwujemy zmianę struktury kanałów, których używają Polacy. Coraz rzadziej logujemy się do bankowości przez przeglądarkę, a coraz częściej robimy to przez telefon, czyli aplikacje mobilne, które dziś możemy bardzo szeroko wykorzystywać i właściwie wszystkich transakcji w nich dokonywać. Stale rośnie liczba użytkowników tzw. mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych, danych do logowania, nie udostępniać nikomu swoich urządzeń i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR kodów, żeby nie doprowadzić do utraty naszych środków.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 80% Węgrów popiera wejście do strefy euro, co daje najwyższy wynik spośród państw Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. W Polsce zastąpienie złotego euro popiera 43% badanych, wynika z Eurobarometru. Po wstąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia bieżącego roku poza tym obszarem zostało tylko 6 państw. I są to Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, a także Dania, która w przeciwieństwie do pozostałych krajów nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wspólnej waluty. Produkcja przemysłowa rośnie, ale długi firm z tego sektora również. Zaległe zadłużenie w sektorze przemysłu przekroczyło właśnie rekordowe 8 miliardów 600 milionów złotych, zwiększając się w skali roku o ponad 1,5 miliarda. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor i BIG.
2: Największa presja widoczna jest na producentach żywności, wyrobów metalowych i mięsa. Ten ostatni segment ma już blisko 665 milionów złotych zaległości.
1: Firm z przeterminowanymi zaległościami jest mniej, ale średni dług wzrósł do 328 tysięcy złotych.
0: Piątek.
1: Polacy przygotowują się na droższe wakacje. Z najnowszej edycji raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026, opracowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że statystyczny Polak wyda na tegoroczne wakacje średnio 2042 zł, czyli o prawie 300 zł więcej niż rok wcześniej. Przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na letni wypoczynek 5105 zł, czyli o ponad 700 zł więcej niż rok temu. Jedną z najtańszych opcji wakacyjnych wciąż pozostaje wyjazd na Mazury, mówi autor raportu Przemysław Barbrich.
3: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienia. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
1: Z raportu wynika, że rośnie udział osób planujących wyjazdy zagraniczne. W tym roku planuje je 26% respondentów, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. Wielu konsumentów chce przed zakupem sprawdzić zawartość opakowania, obejrzeć produkt lub upewnić się, że zestaw jest kompletny. Czy wolno to zrobić na własną rękę? Odpowiedź brzmi nie. Dopóki nie zapłacimy za produkt, jest on własnością sklepu. Nie można otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcemy obejrzeć produkt, należy zapytać o zgodę lub poprosić o pomoc pracownika sklepu. UOKiK przypomina, że mamy prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, aby go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Sklepy często dają taką możliwość i zapewniają testery, produkty wystawowe.

0: Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ruszają wakacje. Jak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 roku, Polacy szykują się na wyższe wydatki. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 11 osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu w Tomblaine na północnym wschodzie Francji. Władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie, a szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia mają zostać podane wkrótce. Na ten moment nie ujawniono dodatkowych informacji o ofiarach ani przyczynach katastrofy. W Polsce przetrwały liczne marki, które zyskały uznanie w różnych branżach, takie jak motocykl Junak, rowery Wigry, maszyny do szycia Łucznik oraz pralki i lodówki Polar. Wspomniano również o legendzie polskiego AGD, firmie Zelmer, która po sprzedaży w 2005 roku przez niekorzystny proces prywatyzacji została wygaszona przez niemiecki koncern BSH. Nowy właściciel wznowił produkcję pod marką Zelmer, jednak oferta została odnowiona przez Zelmotor, który wprowadził nową markę Smart. Wśród marek, które wciąż cieszą się popularnością, znajduje się także płyn do mycia naczyń Ludwig z niemal 36% udziału w polskim rynku. Na autostradzie A4 w powiecie oławskim dachowała karetka, co miało miejsce około godziny 2.50 w nocy na 173 kilometrze. W wyniku wypadku 4 ratowników medycznych zostało poszkodowanych i przewiezionych do szpitala. W akcji ratunkowej brały udział znaczne siły, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowie ratunkowego. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia, nie podano informacji o innych zaangażowanych pojazdach. Watykan oskarża Unię Europejską o hipokryzję w stosowaniu prawa międzynarodowego, które ma być dostosowywane do własnych interesów. Kardynał Victor Manuel Fernandez zwrócił uwagę na wybiórczość polityki zagranicznej Unii Europejskiej, która nakłada sankcje na niektóre kraje, podczas gdy inne otrzymują wsparcie. Podczas spotkania kardynałów poruszono także potrzebę rewizji katolickiego nauczania w kontekście współczesnych konfliktów. Papież Leon XIV oraz kardynałowie zauważają, że rządy nadużywają koncepcji samoobrony, co wpływa na politykę wojenną. Podczas koncertów w Tczewie doszło do incydentu, w którym ktoś rozpylił gaz pieprzowy, co spowodowało panikę w tłumie. Około 12 osób odczuwało skutki działania gazu, jednak nikt nie wymagał hospitalizacji. Policja zatrzymała 2 nastolatków, z których jeden był trzeźwy, a drugi nietrzeźwy. Władze miasta zdecydowały o natychmiastowym zakończeniu koncertów, a prezydent Tczewa podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: All day and all night, especially for you, this is DHT.
2: We are your place for the classic top-down, top 40 sound. So join us for the fast-paced fun, the best hits ever, the jingles, the commercials you haven't heard in a zillion years, and lots more. It's all right here on
3: That Thing with Rich Appel.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Helikopter należący do saudyjskiego giganta naftowego Aramco rozbił się w niedzielę w Ras Tanura. CO doprowadziło do śmierci 14 osób, które były obywatelami Arabii Saudyjskiej. Państwowa Agencja Informacyjna poinformowała, że trwa dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy. Saudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, jest największym producentem ropy naftowej na świecie i niedawno wznowiło załadunki ropy w swoim terminalu w Ras Tanura po 4-miesięcznej przerwie. W Polsce występuje fala upałów, a na zachodzie kraju już ustanowiono nowe czerwcowe rekordy temperatury, przekraczające 39 stopni Celsjusza. W Babimoście zmierzono 39,4 stopnie Celsjusza, a w Kleszczewie 39,3 stopnie Celsjusza. W Warszawie również odnotowano rekordowe wartości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj zostanie ustanowiony nowy absolutny rekord temperatury, który wynosiłby 40,2 stopnie Celsjusza. Dotychczasowy rekord, wynoszący 40,2 stopnie Celsjusza, pochodzi z lipca 1921 roku. Życie małżeńskie można w pełni przeżywać tylko po opuszczeniu domu rodziców, podkreślił papież Leon XIV podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. Zwrócił uwagę, że samodzielność jest kluczowa dla szczęścia dorastających dzieci. Papież odniósł się również do tragicznych skutków trzęsienia ziemi w Wenezueli, wyrażając bliskość z poszkodowanymi oraz modląc się za ofiary. Oficjalny bilans ofiar wynosi obecnie 1430, a ponad 3000 osób zostało rannych. Papież podziękował także wszystkim, którzy angażują się w pomoc dla dotkniętych katastrofą. Mieszkanka Katowic zgłosiła Straży Miejskiej, że zauważyła krokodyla nad stawem Maroko. Po przybyciu na miejsce patrolu okazało się, że gad był wykonany z gumy i służył jako dziecięca zabawka. Ruchy, które wzbudziły niepokój, były najprawdopodobniej efektem porannych podmuchów wiatru. Strażnicy nazwali gumowego osobnika katowickim potworem z Loch Ness i wyrazili wdzięczność zgłaszającej za jej czujność. Polska została określona nowym supermocarstwem w Europie, a jej ambicje sięgają także turystyki. CEO potwierdzają prognozy dotyczące wzrostu liczby zagranicznych gości. W tym roku polskie kurorty mają przyjąć o 3 miliony turystów więcej niż w roku ubiegłym. CEO wskazuje na rosnącą konkurencyjność w porównaniu z niemieckimi miejscowościami nad Bałtykiem. W reportażu duńskiego publicznego nadawcy Doktor zwrócono uwagę na otwarcie dużego hotelu w Pobierowie oraz atrakcyjność polskich ofert, w tym cen i atrakcji dla dzieci. Polski Instytut Ekonomiczny podkreśla, że gospodarka kraju wzrosła o ponad 40% dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. CEO przekłada się na wzrost zatrudnienia. Polska staje się również bliska dołączenia do grupy G20, CEO pokazuje jej rosnącą rolę w międzynarodowej gospodarce. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: I can hear y'all singing from here. More of our Great American Campout Celebration is on the way. Hey, make me a s'more, will you?
1: Let's sing! The biggest variety in the music that you like.
2: This is Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Radio. DHT.
1: Radio.
2: DHT. Playing for you hits of three generations.
1: The brightest blend of music.
4: All summer songs, all summer long.

Zastanawiam.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W Rosji powstaje międzynarodowa sieć skrajnej prawicy, przyciągająca kontrowersyjnych gości z Zachodu, w tym zwolenników teorii spiskowych oraz kontrowersyjnych influencerów. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu stało się platformą dla tych, którzy czują się marginalizowani w swoich krajach, promując podejścia antywoka. Uczestnicy forum dostrzegają potencjał w kontaktach z rosyjskimi politykami, mimo spadku prestiżu Rosji na arenie międzynarodowej. Izolacja Rosji ma być krótkotrwała, a kraj oferuje przestrzeń dla osób związanych z kulturowymi konfliktami na Zachodzie. W Polsce nadchodzą gwałtowne burze, które rozpoczną się już dziś wieczorem. Największe zagrożenie wystąpi w regionach Warmii, Pomorza, Kujaw oraz w zachodniej części Dolnego Śląska i Wielkopolski. Oczekiwane są silne opady deszczu, grad oraz wiatry osiągające prędkość do 100 km na godzinę. Największa aktywność burz przewidywana jest w poniedziałek oraz w nocy z poniedziałku na wtorek, a stabilizacja pogody nastąpi dopiero w czwartek. Afera związana ze Szpitalem Południowym w Warszawie wywołała kryzys w Koalicji Obywatelskiej, która rządzi miastem od 20 lat. Młody lekarz zarobił duże pieniądze na stanowisku, do którego nie miał prawa, co wzbudziło oburzenie społeczne. Politolog dr Bartosz Rydliński wskazuje, że jedynie głośna dymisja osoby o znanym nazwisku może uratować partię przed spadkiem poparcia. W obliczu ujawnionych nieprawidłowości istnieje ryzyko wzrostu znaczenia Konfederacji, Lewicy i Partii Razem. Podczas szczytu G7 Donald Trump wyraził sceptycyzm wobec Rosji i Putina, sugerując możliwe wycofanie się z ustaleń dyplomatycznych. Frustracja Trumpa wobec działań Putina skłoniła go do rozważenia anulowania porozumień dotyczących Donbasu. W Rosji narasta niezadowolenie społeczne, a nacjonaliści domagają się zaostrzenia konfliktu z Ukrainą oraz zerwania negocjacji. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, oznajmił, że przyszłe rozmowy muszą uwzględniać nowe realia terytorialne. Władze w Moskwie borykają się z niedoborami paliwa oraz presją wywołaną ukraińskimi atakami, co dodatkowo komplikuje sytuację w regionie Krymu. Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej Ukrainy projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, który ma na celu uczczenie wszystkich bohaterów walczących o Ukrainę w różnych epokach. Prezydent podkreślił, że nikt nie ma prawa narzucać Ukrainie, jak ma żyć i kogo czcić. Projekt został złożony podczas obchodów Dnia Konstytucji. Dodatkowo, sytuacja między Ukrainą a Polską zaostrzyła się po nadaniu imienia bohaterów UPA pewnej jednostce ukraińskiej, co spotkało się z krytyką polskich polityków. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: There's only one more thing you need to know.
1: That Thing with Rich Appel w każdą niedzielę między 14 a 17 w radiu DHT.
2: This is...

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Od 1 lipca 2026 roku można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego, którego wysokość wynosi od 1.00 zł do 3.500 zł. Program jest dedykowany gospodarstwom o niskich dochodach, które borykają się ze wzrostem cen ciepła systemowego. Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2026 roku, a wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale 2026 roku. Aby otrzymać bon, dochód gospodarstwa musi być poniżej określonych progów, a ciepło musi być dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wysokość bonu zależy od ceny ciepła netto, która określa przyznawaną kwotę. Od 21 czerwca w Europie odnotowano ponad 1300 dodatkowych zgonów związanych z upałami, jak podała Światowa Organizacja Zdrowia. Ekstremalne temperatury dotykają obecnie około 150 milionów mieszkańców kontynentu. Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zaznaczył, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, a fale upałów występują co roku. W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami, które mogą osiągnąć do 42 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Działania WHO koncentrują się na przygotowaniach do kolejnych fal upałów oraz wzmacnianiu systemu opieki zdrowotnej. W Słubicach odnotowano rekordową temperaturę 40,5 stopni Celsjusza, co stanowi najwyższy wynik w historii Polski. Druga najwyższa temperatura, wynosząca 40,3 stopnie, została zarejestrowana w Toruniu. Poprzedni rekord, ustanowiony w lipcu 1921 roku, wynosił 40,2 stopnie. Informacje te pochodzą z chwilowych danych telemetrycznych, a nie z konkretnej godziny, jak zaznaczyła rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Wielka Brytania ma możliwość przeznaczenia 5% swojego produktu krajowego brutto na obronność, jednak brakuje politycznej woli do zwiększenia tych wydatków. Historia pokazuje, że państwa zazwyczaj reagują na zagrożenia dopiero w sytuacjach kryzysowych, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ignorowanie niekorzystnych sygnałów dotyczących zabezpieczeń może prowadzić do poważnych konsekwencji. Rządowe dymisje związane z niedofinansowaniem obronności podkreślają zastrzeżenia co do aktualnego poziomu wydatków. Rząd Izraela jednogłośnie uznał ludobójstwo Ormian, co może wpłynąć na relacje z Turcją, które już są napięte. Minister spraw zagranicznych Izraela, Gideon Sar, zaznaczył, że istnieją historyczne dowody na te zbrodnie, które miały miejsce w latach 1915-1923 i kosztowały życie około 1,5 miliona ludzi. Turcja konsekwentnie odrzuca określenie ludobójstwo w odniesieniu do tych wydarzeń. Decyzja ta następuje w kontekście wzrostu napięć między Izraelem a Turcją po wojnie w Strefie Gazy. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów doszło do kolizji z poduszką zderzeniową oraz wywrócenia busa. Do wtorku do 11 na odcinku między węzłami Przemyśl i Korczowa w województwie podkarpackim pozostaje zamknięty MOP Chruszowice. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A4 w Katowicach naprawa uszkodzonych barier zajmuje prawy pas lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Równolegle roboty trwają na węzle Mikołowska z zajęciem pasa na łącznicy relacji Kraków-Mikołów. W województwie śląskim na prawej jezdni A4 w kierunku Krakowa również trwa naprawa barier z zajęciem prawego pasa ruchu. Do jutra do 9 rano na drodze krajowej 8 między Przerzeczynem Zdrojem a Magnicami w województwie dolnośląskim trwają prace malowania oznakowania. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin ogłosił, że konflikt z Zachodem będzie kluczowym wydarzeniem na najbliższe 5 lat, podkreślając, że Rosja zmaga się z bezprecedensową presją ze strony zachodnich elit. Wystąpienie miało miejsce na zjeździe jednej Rosji, gdzie zaznaczył, że Zachód nie może zadać Rosji strategicznej klęski i stara się wprowadzić zamęt wewnętrzny. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew poinformował, że 480 uczestników wojny wystartuje w wyborach z listy jednej Rosji, określając ich jako prawdziwą elitę Rosji. W Rosji powstaje międzynarodowa sieć skrajnej prawicy, przyciągająca kontrowersyjnych gości z Zachodu, w tym zwolenników teorii spiskowych i influencerów. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu stało się platformą dla tych, którzy czują się marginalizowani w swoich krajach, oferując uznanie dla podejść antywoke. Uczestnicy forum dostrzegają możliwości w kontaktach z rosyjskimi politykami, CEO sugeruje, że izolacja Rosji może być krótkotrwała. Rosja, mimo spadku prestiżu, może jedynie wysłuchać pretensji swoich gości. CEO sprzyja tworzeniu międzynarodowej sieci skrajnej prawicy. W Polsce nadchodzą gwałtowne burze, które rozpoczną się już dziś wieczorem. Zagrożone regiony to Warmia, Pomorze, Kujawy oraz zachodnia część Dolnego Śląska i Wielkopolski. Oczekiwane są silne opady deszczu, grad oraz wiatry osiągające prędkość do 100 km na godzinę. Największa aktywność burz przewidywana jest w poniedziałek oraz w nocy z poniedziałku na wtorek, a stabilizacja pogody nastąpi dopiero w czwartek. Ekstremalne upały w Europie spowodowały ponad 1000 dodatkowych zgonów od 21 czerwca, a 150 milionów ludzi zmaga się z falą gorąca, jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturami sięgającymi nawet 42 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach w kraju zanotowano rekordowe temperatury, a najwyższa wynosiła 40 stopni Celsjusza. WHO współpracuje z państwami członkowskimi, aby przygotować się na przyszłe fale upałów i wzmocnić system opieki zdrowotnej. Unia Europejska uruchomiła mechanizm ochrony ludności, a do Wenezueli wysłano ponad 500 ratowników z państw członkowskich, aby pomóc w walce z skutkami trzęsienia ziemi. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreślił, że wśród krajów niosących pomoc zabrakło Polski, co jest rozczarowujące, biorąc pod uwagę doświadczenie polskich ratowników z zespołu USAR Poland. Wenezuelę dotknęła katastrofa, w wyniku której zginęło tysiące osób, a wiele innych potrzebuje pomocy humanitarnej. Grodecki wyraził głębokie współczucie dla ofiar i ich rodzin oraz solidarność z poszkodowanymi. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który wszedł do morza, aby ratować swoje dzieci. Do tragedii doszło w niedzielę po godzinie 15, kiedy dzieci oddaliły się od brzegu. Mimo prób reanimacji przez ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia i apeluje o ostrożność nad wodą. Paraliż ruchu na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim trwa od kilku godzin z powodu tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Ruch w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowany, a kierowcy są kierowani na objazd drogą wojewódzką numer 119. Służby ratunkowe prowadzą akcję ewakuacji pojazdów z zamkniętego odcinka drogi. Dodatkowe utrudnienia na innym odcinku S3 zostały już usunięte. Liczba zagranicznych turystów przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych spadła, w tym o 13,2% mniej turystów z Niemiec w 2026 roku. Stany Zjednoczone traci popularność na rzecz Kanady, gdzie liczba rezerwacji rośnie. Obawy związane z polityką i kontrolą graniczną wpływają na decyzje podróżnych, mimo że zredukowano wymaganie podawania danych z mediów społecznościowych dla podróżujących z elektronicznym systemem podróży. Organizatorzy turystyczni oferują gwarancję wjazdu dla klientów, którzy mogą zostać odesłani z granicy. W poniedziałek w Polsce prognozowane są ekstremalne upały, z temperaturami sięgającymi nawet 40 stopni Celsjusza. Najwięcej ciepła wystąpi we wschodniej i środkowej Polsce, gdzie przewidywane są także gwałtowne burze, z opadami deszczu przekraczającymi 30 mm oraz silnym wiatrem, osiągającym prędkość do 100 km na godzinę. Nocne burze mają utrzymać się nad większością kraju, szczególnie w południowym zachodzie i centrum, gdzie temperatura w nocy wyniesie od 17 do 23 stopni Celsjusza. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności podczas nadchodzących warunków atmosferycznych. W miniony weekend w Europie odnotowano rekordowe temperatury. W Niemczech słupki rtęci wskazały aż 41,7 stopnia Celsjusza, a w Czechach w gminie Doksany temperatura osiągnęła 41,1 stopnia Celsjusza. W Polsce w Słubicach zanotowano 40 stopni i 5 stopnia Celsjusza, a w Toruniu 40 stopni i 3. W Danii temperatura w Oedum wyniosła 37 stopni, co jest najwyższą czerwcową temperaturą w historii kraju. W związku z wysokimi stężeniami ozonu w Czechach ogłoszono alert smogowy dla Pragi oraz regionów środkowo-czeskiego i usteckiego. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ostrzegł, że państwa trzecie nie mają prawa zarządzać cieśniną Ormas, podkreślając, że jakiekolwiek próby narzucania nowych zasad mogą zniweczyć porozumienie zawarte z Stanami Zjednoczonymi. Umowa ma na celu zapewnienie swobodnego ruchu statków przez cieśninę przez 2 miesiące. Po pierwszym incydencie, który miał miejsce po zawarciu umowy, irańska armia ogłosiła przerwanie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a Hezbollah kontynuuje ataki na Izrael. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu ustanowienie dnia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, prezydent podkreślił znaczenie tego dnia dla upamiętnienia bohaterów, którzy walczyli o wolność w Polsce. Nawrocki wyraził nadzieję, że inicjatywa spotka się z poparciem w parlamencie, co pozwoli na godne uczczenie pamięci kombatantów. Wydarzenia z czerwca 1956 roku były wynikiem protestów robotników, którzy domagali się lepszych warunków pracy i płacy. W kilku regionach kraju występują poważne utrudnienia na kolei spowodowane falą upałów, które doprowadziły do wstrzymania ruchu na 2 liniach oraz ograniczenia na 4 kolejnych, gdzie pociągi kursują tylko po jednym torze. Ruch pociągów po obu torach przywrócono na liniach numer 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem oraz numer 3 na trasie Warszawa-Włochy Ożarów Mazowiecki. Całkowicie wstrzymany pozostaje ruch na linii numer 25 w rejonie Łodzi o, linii numer 216 między Gągławkami a Olsztynem, linii numer 38 na odcinku Giżycko-Siedliska oraz linii numer 137 między Strzegomiem a Jaworzyną Śląską. PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniły, że prace naprawcze są kontynuowane mimo trudnych warunków, a informacje o kursowaniu pociągów będą aktualizowane na bieżąco. Pasażerowie mogą sprawdzać aktualne połączenia w portalu pasażera. Strażacy ewakuowali 2 pociągi w okolicach Modlina z powodu awarii sieci trakcyjnej, co spowodowało zatrzymanie ruchu na 2 torach. Łącznie z pociągów relacji Modlin-Warszawa oraz Olsztyn-Kraków ewakuowano 380 osób. Problemy z siecią trakcyjną wystąpiły w godzinach przedpołudniowych, a na miejsce wysłano 2 pociągi sieciowe do naprawy. Po godzinie 17 PKP poinformowało, że ruch przez stację Modlin odbywa się już płynnie. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych kontynuują działania mające na celu przywrócenie sprawności infrastruktury. Czerwiec 2026 roku zapisze się jako jeden z najgorętszych miesięcy w historii Europy, gdzie od połowy miesiąca występuje bezprecedensowa fala upałów. Szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że od 21 czerwca życie straciło ponad 1300 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Francji, gdzie odnotowano 1000 zgonów więcej niż w poprzednich miesiącach. Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje z państwami członkowskimi w celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych upałów oraz przygotowania na przyszłe fale gorąca. Eksperci apelują o wdrażanie długofalowych strategii adaptacyjnych, takich jak modernizacja budynków i rozwój terenów zielonych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.
2: Let's go.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Szef Agencji Wywiadu, pułkownik Paweł Szota, ujawnił, że polskie służby specjalne mają bezpośredni kontakt z białoruskimi odpowiednikami. Kluczowym punktem tych relacji jest kwestia wydania sprawcy zabójstwa żołnierza Mateusza Sytkę, obywatela Maroka, który ukrywa się na Białorusi. Atak miał miejsce 28 maja 2024 roku na granicy, kiedy Sytkę został dźgnięty nożem. Pułkownik Szota zaznacza, że rosnące wpływy Rosji na Białorusi budzą obawy Polski o bezpieczeństwo, co może prowadzić do prowokacji w regionie. Trend kamera roll dump zyskuje na popularności w mediach społecznościowych, promując autentyczność i codzienność w miejsce perfekcyjnych zdjęć. Użytkownicy Instagramu coraz chętniej dzielą się rozmazanymi ujęciami, selfie zrobionymi w biegu czy przypadkowymi kadrami z wakacji, co pozwala im opowiadać prawdziwe historie. Zmiany w sposobie dzielenia się chwilami życia są efektem pandemii, która wpłynęła na postrzeganie autentyczności w fotografii. Ten nowy trend świadczy o rosnącej potrzebie ukazywania emocji i rzeczywistości w mediach społecznościowych. Bractwo Święta Piusa X ogłosiło plany konsekracji 4 nowych biskupów bez zgody papieża, co może doprowadzić do poważnego kryzysu w relacjach z Kościołem. Ceremonie biskupie zaplanowane na 1 lipca mogą skutkować najpoważniejszym napięciem w tych relacjach od 1988 roku. Konflikt dotyczy interpretacji katolickiej tradycji oraz posoborowych reform, a wcześniejsze próby dialogu z kościelnymi liderami nie przyniosły trwałych rezultatów. Działania bractwa mogą zatem wpłynąć na jedność Kościoła i wywołać nowe kontrowersje. W Międzywodziu zginął 42-letni mężczyzna, który próbował uratować własne dzieci oddalające się od brzegu. Mimo szybkiej interwencji ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, nie udało się go uratować. Dzieciom nic poważnego się nie stało, jednak mężczyzna zginął pod wodą. Tego samego dnia w Darłowie poszukiwano kolejnego mężczyzny, który zaginął po wejściu do morza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że od początku kwietnia w Polsce utonęło już 78 osób. W Słubicach odnotowano rekordową temperaturę 40 stopni 5 Celsjusza, co czyni ten dzień najgorętszym w historii pomiarów w Polsce. Dotychczasowy rekord wynoszący 40 stopni 2 Celsjusza został zmierzony w Pruszkowie w 1921 roku. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Agnieszka Prasek, wskazała na napływ gorącej masy powietrza z południa Europy, co przyczyniło się do wzrostu temperatury. W związku z falą upałów w Polsce obowiązują ostrzeżenia 2. i 3. stopnia przed ekstremalnymi temperaturami oraz burzami z gradem, które mogą wystąpić w zachodniej części kraju. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

wszystkie. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompkę

pisać to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku, poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A4 doszło do wypadku karetki, w wyniku którego 3 ratowników medycznych oraz kierowca zostali ranni. Obecnie sanitariusze walczą o życie, a ich koledzy z RMED Centrum Medycznego apelują o oddanie krwi dla poszkodowanych. Karetka uczestniczyła w zabezpieczeniu imprezy masowej na Opolszczyźnie. Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się do Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, zaznaczając, że ich krew ma wspierać tych pacjentów. Ekstremalne upały w Europie spowodowały ponad 1300 dodatkowych zgonów od 21 czerwca, według danych Światowej Organizacji Zdrowia. Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, poinformował, że około 150 milionów mieszkańców Starego Kontynentu zmaga się z falą gorąca. W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturami sięgającymi nawet 42 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach w kraju odnotowano rekordowe wartości, z najwyższą temperaturą wynoszącą 40 stopni Celsjusza zarejestrowaną w Toruniu. WHO współpracuje z państwami członkowskimi, aby wzmocnić system opieki zdrowotnej i przygotować się na nadchodzące fale upałów. Źródło nie wskazuje, czy w trakcie kampanii wyborczej podjęto próbę otrucia Karola Nawrockiego. Sprawa ta jest przedmiotem dochodzenia, które ma ustalić okoliczności zdarzenia. Władze prowadzą intensywne śledztwo, aby wyjaśnić, czy incydent miał miejsce i jakie były jego przyczyny. Wyniki dochodzenia mogą wpłynąć na dalszy przebieg kampanii. Potężne burze z gradobiciem i wichurami przeszły przez Polskę, powodując znaczne uszkodzenia. W województwie wielkopolskim oraz lubuskim zgłoszono połamane gałęzie i konary drzew na drogach, co powoduje utrudnienia w ruchu. W miejscowości Skrzatusz spadł grad, a w rejonie Skwie i Strzelcach Krajeńskich drzewa uszkodziły samochody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz ryzykiem opadów gradu o średnicy do 4 cm. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie otwartych przestrzeni oraz ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Niedziela, 28 czerwca 2026 roku, została uznana za najgorętszy dzień w historii Polski z rekordową temperaturą wynoszącą 40,5 stopni Celsjusza, odnotowaną w Słubicach. To nowy rekord, który pobił wcześniejsze osiągnięcie z 1921 roku, gdy w Pruszkowie zanotowano 40,2 stopnie Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska znalazła się pod wpływem gorącej masy powietrza z południa Europy oraz północnej Afryki. Synoptycy ostrzegają przed możliwymi gwałtownymi burzami, gradobiciem i porywistym wiatrem, a także o ryzyku lokalnych podtopień z powodu nawalnych opadów. W całym kraju obowiązywały ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Poznaniu doszło do incydentu drogowego w pobliżu kolumny rządowej, w której przemieszczał się Władysław Kosiniak-Kamysz. Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe, przewrócił motocykl, jednak nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny. Sytuacja nie stanowiła zagrożenia dla życia motocyklisty ani uczestników kolumny. Minister Kosiniak-Kamysz osobiście zainteresował się stanem zdrowia motocyklisty, który nie wymagał pomocy medycznej. Kolumna rządowa kontynuowała przejazd po upewnieniu się, że nikomu nic się nie stało. Władimir Putin po raz pierwszy publicznie przyznał, że ukraińskie ataki dronowe wpływają na rosyjską infrastrukturę naftową oraz codzienne życie obywateli. Kryzys paliwowy w niektórych regionach Rosji jest skutkiem wzrostu uderzeń dronów, szczególnie w obiekty przemysłowe. W odpowiedzi na sytuację Putin zwołał zespół roboczy, który zajmie się problemami na rynku paliwowym oraz rozważy możliwość wstrzymania eksportu oleju napędowego. Zasoby paliwa mają być priorytetowo przeznaczone dla rolnictwa, a władze zezwoliły na produkcję paliw o obniżonych normach ekologicznych wyłącznie na rynek wewnętrzny. Do Lubuskiej Straży Pożarnej wpłynęło około 60 zgłoszeń dotyczących burz, które przeszły przez region. Działania strażaków koncentrują się na usuwaniu skutków nawałnic, w tym powalonych drzew z dróg. Również w Wielkopolsce odnotowano około 65 interwencji, jednak nie ma informacji o poszkodowanych. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed skrajnie wysokimi temperaturami, które mogą wynosić od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazała, że burze są naturalnym efektem ekstremalnych upałów, z jakimi zmaga się Polska. Dziennikarze programu Polsat News ujawnili nagrania z kamer nasobnych policjantów, które dokumentują interwencję, w wyniku której zmarł 31-letni Paweł Pułaczewski z Inowrocławia. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, co skłoniło pełnomocnika rodziny do złożenia zażalenia, które obecnie bada sąd. Na nagraniach widać, że policjanci mieli wyciągnięte paralizatory, jednak przedstawiciele policji twierdzą, że nie były one użyte. Z kolei pełnomocnik rodziny wskazuje na moment użycia paralizatora, który miał miejsce, gdy mężczyzna leżał na ziemi, a także podnosi inne nieścisłości w protokołach interwencji. W opinii biegłych przyczyną śmierci Pawła Pułaczewskiego było ostre zatrucie substancjami psychoaktywnymi, a nie działania osób trzecich. Dziś, 28 czerwca 2026 roku, w Polsce odnotowano rekordową temperaturę wynoszącą 40,5 stopni Celsjusza w Słubicach. Upał spowodował paraliż ruchu pociągów w kraju oraz kilka tragicznych wypadków nad wodą, w tym utonięcia mężczyzn, którzy próbowali ratować innych. W Chełmie znaleziono ciało około 60-letniej kobiety, której śmierć najprawdopodobniej była spowodowana reakcją organizmu na wysokie temperatury. Prezydent Chełma Jakub Banezek zaapelował o szczególną ostrożność w obliczu skrajnych upałów. Teren, na którym zmarła kobieta, był zamknięty z powodu rewitalizacji. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów doszło do kolizji z poduszką zderzeniową oraz wywrócenia busa. Do wtorku do 11 na odcinku między węzłami Przemyśl i Korczowa w województwie podkarpackim pozostaje zamknięty MOP Chruszowice. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A4 w Katowicach naprawa uszkodzonych barier zajmuje prawy pas lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Równolegle roboty trwają na węzle Mikołowska z zajęciem pasa na łącznicy relacji Kraków-Mikołów. W województwie śląskim na prawej jezdni A4 w kierunku Krakowa również trwa naprawa barier z zajęciem prawego pasa ruchu. Do jutra do 9 rano na drodze krajowej 8 między Przerzeczynem Zdrojem a Magnicami w województwie dolnośląskim trwają prace malowania oznakowania. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W niedzielę 28 czerwca 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Ekstra Pensja wylosowane liczby to 28, 5, 30, 26, 3 oraz 2, a w Ekstra Premii 9, 23, 16, 33, 6 oraz 2. W grze Mini Lotto ostatnie liczby to 14, 1, 30, 25, 23. Następne losowania gier odbędą się we wtorek, 30 czerwca 2026 roku, o godzinie 22. Kumulacja w lotto wynosi 2 miliony złotych. W niedzielę w Polsce odnotowano rekordową temperaturę, która w Słubicach wyniosła 40 stopni 5 Celsjusza, co jest najwyższą wartością w historii pomiarów w kraju. W Czechach, w gminie Doksany, temperatura wzrosła do 41 stopni 9, co również stanowi nowy rekord. Dodatkowo w Niemczech w mieście Koszen termometry pokazały 41 stopni 7, a nocą z soboty na niedzielę w miejscowości Kupszuec zanotowano minimalną temperaturę 29 stopni 4, co jest najwyższą nocną wartością w kraju. Skrajne upały w regionie są wynikiem trwającej fali upałów, która wpływa na warunki meteorologiczne w Europie. W nocy z piątku na sobotę w Bytowie doszło do awantury, w wyniku której 42-letni mężczyzna został ugodzony nożem. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i przewiezienia do szpitala, lekarze nie zdołali go uratować. Policja zatrzymała 49-letniego podejrzanego o udział w tym incydencie. Obecnie prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, a szczegóły dotyczące motywów oraz relacji między uczestnikami awantury nie zostały ujawnione. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił, że zbliżający się szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca, będzie kluczowy dla potwierdzenia jedności Sojuszu. Wśród głównych tematów znajdą się rozbudowa rurociągów Sojusz Północnoatlantycki na wschodniej flance oraz rozwój europejskiej branży zbrojeniowej. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska już spełnia wymagania dotyczące wydatków na obronność. Minister wyraził również nadzieję na zmianę stanowiska Hiszpanii w kwestii wspólnych rurociągów paliwowych. Na szczycie poruszone zostaną także tematy dotyczące odstraszania nuklearnego i zastosowania sztucznej inteligencji w obronności. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował ustanowienie 28 czerwca Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. W czasie obchodów czerwca 56 podkreślił znaczenie tej daty dla upamiętnienia wszystkich, którzy walczyli o wolność i godność Polski. Prezydent wyraził nadzieję, że nowe święto będzie momentem kompromisu w polskim parlamencie. Warto przypomnieć, że w 1956 roku robotnicy zakładów cegielskiego w Poznaniu zorganizowali strajk, który został krwawo stłumiony przez milicję i wojsko, w wyniku czego zginęło co najmniej 58 osób. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władimir Putin ogłosił gotowość Rosji do kontynuacji rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat konfliktu w Ukrainie, nawiązując do spotkania, które miało miejsce w Anchorage w sierpniu 2025 roku. Prezydent Rosji wskazał, że wówczas omawiano propozycję zakończenia wojny, a Kreml sugerował istnienie Anchorage Understandings, obejmujących przekazanie Donbasu Rosji oraz zamrożenie frontu. Putin potwierdził również, że Rosja zgodziła się na kompromisy zaproponowane przez amerykańskich negocjatorów. Dalsze kroków ze strony Stanów Zjednoczonych w tej sprawie materiał tego nie wskazuje. Karty kredytowe różnią się znacząco między sobą, co często prowadzi do nieporozumień w ich postrzeganiu. Eksperci totalmoney.pl przeanalizowali różne aspekty działania kart kredytowych w najnowszym e-booku z cyklu Dwie strony monety. W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze karty. Zrozumienie tych różnic może pomóc w dokonaniu bardziej świadomego wyboru. Podczas KSI zjazdu partii Jedna Rosja, prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że kraj boryka się z poważnymi problemami z dostawami paliwa, które prowadzą do niedoborów w wielu regionach. W odpowiedzi na kryzys powołano grupę zadaniową, która ma zapewnić bezpieczeństwo paliwowe w całym kraju, a rozważany jest również zakaz eksportu oleju napędowego. Ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie, w tym na kluczowe zakłady w Tułapse, doprowadziły do tymczasowego wyłączenia 6 największych zakładów przetwórczych, co ograniczyło produkcję paliw płynnych. W związku z tym w niektórych regionach, zwłaszcza na Krymie, wprowadzono limity sprzedaży paliwa, a ceny znacznie wzrosły. Sytuację monitorują urzędnicy, a służby porządkowe czuwają nad przestrzeganiem wprowadzonych ograniczeń. PKP Intercity odwołało część pociągów z powodu awarii sieci trakcyjnej spowodowanych wysokimi temperaturami. Dla wybranych połączeń organizowane są zastępcze autobusy. Najwięcej opóźnień występuje na liniach Łódź, Warszawa, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Katowice oraz Kołobrzeg, Piła, Poznań. PKP Polskie Linie Kolejowe wcześniej informowały o wstrzymaniu ruchu na niektórych liniach, a na kilku innych pociągi kursują po jednym torze. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii, aby jak najszybciej przywrócić sprawne funkcjonowanie infrastruktury. W Międzywodziu w niedzielę po południu doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 42-letni mężczyzna, ratując dwoje dzieci. Mężczyzna, zauważywszy, że dzieci oddalają się od brzegu, wskoczył do wody i zdołał je uratować, jednak sam znalazł się pod powierzchnią. Na miejsce natychmiast wezwano ratowników WOPR, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długotrwałej reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Dzieciom nic poważnego się nie stało, a służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: In one place, this is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.